0: Towers, Puerto Rico.
1: Pet plus 3 minus 6 kod 2 deljeno s pol minus... Čak, kje smo zdaj?
2: 8 per 8 hitu na anteni.